0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zatím není jasné, kdo zavinil Turkovu nehodu, řekl Babiš. Podle něj se musí počkat na výsledek přestupkového řízení. Zemřela dívka, kterou v úterý na Slovensku pobodal spolužák. Útok má tak druhou oběť. Senioři v Úvalně na Bruntálsku můžou ode dneška využít službu Senior Taxi. Zítra bude slunečno, teploty až 23 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy, řekl to premiér Andrej Babiš z ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už dvě oběti. Dnes zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu, motiv zatím nezveřejnila.
2: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
3: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit, žal, který musí rodiče prežívat.
2: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Senior Taxi jezdí ode dneška i v Úvalně na Bruntálsku. Službu zavedla obec. Taxi můžou využít lidé starší 65 let, kteří mají trvalý pobyt přímo v Úvalně. Jedna cesta stojí 50 korun a zbytek doplatí radnice. Maximálně může senior využít 8 jednosměrných jízd za jeden kalendářní měsíc.
4: Senior Taxi vozí zájemce po celém Úvalně a Krnově. Služba je určená především pro cesty k lékaři a za zdravotní péčí. Obec ale nechce v rámci zkušebního provozu seniory nějak omezovat. Senior Taxi jezdí od pondělí do pátku a případný doprovod nemusí jízdu platit zvlášť. Z Úvalna Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Kopřivnická radnice dnes pořádala komentované prohlídky v bývalé základní škole náměstí. Historická budova je už od roku 2008 uzavřená a zanedlouho jí město přestaví na kulturní a kreativní centrum. Lidé tak mají možnost se s místem na své původní podobě rozloučit.
5: Možné bude nahlédnout do tříd, jídelny i tělocvičny. A i když už je většina budovy prázdná, v jedné ze tříd budou nachystané školní lavice, ve kterých se zájemci můžou vyfotit. Komentované prohlídky s architekty jsou pak naplánované na 15., 16. a 17. hodinu. Škola bude volně přístupná ještě v sobotu. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, přes den až jasno, ale na západě kraje bude zítra postupné přibývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
7: Dobrý večer. Pátek 1. października 2026 roku. Imieniny Danuty i Remigiusza. Przed mikrofonem witam Państwa Jacek Sikora i zapraszam do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Biolodzy rozpoczęli badania w zbiornikach wodnych w Bogumińskim Parku Leśnym na Pańskim. W 5 największych stawach umieścili oni pułapki, aby dowiedzieć się, jakie gatunki ryb w nich żyją. Badania mają pokazać miastu, czy konieczne będzie w przyszłości zadbać o faunę w zbiornikach lub czy należałoby ograniczyć występowanie niepożądanych gatunków. Jak poinformował ratusz, monitoring kosztować będzie około 60 tysięcy koron. W Bibliotece Miejskiej w Awierzowie rozpoczął się dzisiaj kiermasz książek. Książnica oferuje zainteresowanym dziesiątki wyszeregowanych ze zbiorów książek. W kiermaszu biorą udział wszystkie oddziały biblioteki. Jak jednak poinformowała dyrekcja placówki, w niektórych oddziałach będzie można używane książki nabyć przez cały październik, w innych kiermasz odbywał się tylko dzisiaj. Już w sobotę rusza jubileuszowa 35. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Festiwal potrwa do niedzieli 11 października, a na scenach w obu Cieszynach zaprezentują się teatry z Polski i Republiki Czeskiej, a jeden spektakl przywiezie nawet zespół teatralny z amerykańskiego Chicago. Jak podali organizatorzy, festiwal zainauguruje w sobotę o godzinie 17.30 przedstawienie Familie w wykonaniu czeskiego zespołu Teatru Cieszyńskiego. Przechodzimy do doniesień zaoldziańskich. Przed pół rokiem PZK-owcy z Jabłonkowa otworzyli oficjalnie w swojej siedzibie Izbę Regionalną Adama Sikory. Ma ona być jak najefektywniej wykorzystywana. Jak mówi prezes jabłonkowskiego koła Andrzej Gebel.
8: Chcemy jako zarząd zrobić komisję, która by tą Izbą Regionalną się interesowała i robiła program tam. Także mamy namyślone takie rzeczy, że właściwie do południa będą tam robione prelekcje dla dzieci szkolnych. Chcemy oczywiście z polskich szkół dzieciom tutaj robić te prelekcje, no ale nie wyłączamy i zaproponowaliśmy również dzieciom z czeskich szkół, o ile chcą, jak tu przyjedzie jakiś rzemieślnik, no to żeby zrobił jak dla nas, tak jak dla nich, no a wieczorem dla dorosłych prelekcje czy pokaz swojego rzemiosła.
7: Galeria Sztuki w Ostrawie, wielokrotnie prezentująca także dorobek polskich artystów, w tym roku obchodzi setny rok działalności. Akcentom kończącym przegląd jej zbiorów po wiosennej wystawie pod tytułem Zawieja prosto w oczy, letniej pod tytułem Ślad, jest otwarta wystawa pod tytułem Na przełomie tysiącleci, mówi Magdalena Stańkowa z Domu Sztuki.
9: Ekspozycja koncentruje się na sztuce od lat 90. XX wieku po pierwsze dekady XXI wieku i pokazuje przemiany, jakie zaszły w czeskiej sztuce po roku 1989. Przy wyborze artystów kryterium był ich wiek, czyli w 1989 roku nie mogli mieć więcej niż 35 lat. Dzięki temu ta wystawa pokazuje nowe kierunki i sposoby myślenia o sztuce, które zaczęły się rozwijać po aksamitnej rewolucji i wyraźnie zaznaczyły swoją obecność na przełomie tysiącleci. Wystawa została podzielona na dwie części. Pierwsza

0: Spotkanie z folklorem. Początek o godzinie 14. Co organizatorzy przygotowali dla gości? O tym opowiada jeden z nich, Dawid Zimiok.
1: Miejscowe koło PZKO w Stonawie zaprasza na spotkanie z folklorem, które odbędzie się w sobotę 3 października od godziny 14 w domie PZKO w Stonawie. Na scenie wystąpią m.in. Werbuń, folklorni Soubor Lucina, cymbałowa muzyka Irszawa, a z naszego folkloru Mali Błędowianie. O wyżywienie się postara Klub Gospodyń Wiejskich Skończyc Wielkich, który między innymi przygotuje tradycyjne śląskie placki z wyrzoskami albo z śmietaną. Przez cały dzień będzie można zobaczyć, jak robiono ser, a o przedstawienie tego postara się pan Józef Michałek, reprezentant polskich pasterzy, który będzie ser gotował na ognisku.
0: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy do Bystrzycy i opowiemy o tamtejszych wydarzeniach sportowych. W Nytku zaś wpadniemy z kapelą Czerchla na jeden z pasionków. A na razie posłuchajmy czerwonych gitar i piosenki Niebo z moich stron.

0: Rok sportu i ruchu, który na początku stycznia ogłosiły władze Bystrzycy, powoli chyli się ku końcowi. Jakie imprezy w ramach tego projektu się odbyły, a jakie są jeszcze przed nami? O to zapytaliśmy niezależnego wójta wioski, Romana Wróbla.
1: Pan Roman Wróbel, niezależny wójt Bystrzycy, to właśnie pan i radni obecnej kadencji ogłosili ten rok właściwie rokiem sportu. Odbyło się sporo imprez, kilka imprez na pewno jeszcze przed nami. Może by pan się zastanowił, co wszystko się wam udało w ramach tego roku sportu.
2: Ja chcę podziękować panu redaktorowi za to, że wybrał pan temat sportu. Sport to najlepszy wynalazek ludzkości, a tak się składamy. Ten rok 2026 rzeczywiście ogłosiliśmy rokiem ruchu oraz sportu. Początki były bardzo nieśmiałe, ale ten efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. To po prostu jest coś niesamowitego. Poprzez wszystkie kategorie wiekowe, od najmłodszych przez dzieci, które uczęszczają do szkoły, przez dorosłych, kończąc na seniorach. Ja nie będę powracał do tego, co już wszystko się odbyło, a odbyło się tych imprez już 19. Leciutko tylko zahaczę fantastyczne przedsięwzięcie, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Dla naszych klientów Domu Opieki Społecznej urządziliśmy Igrzyska Olimpijskie. Było to ze wszystkim. Było to ze ślubowaniem, było to ze zapaleniem znicza olimpijskiego. Notabene znicz olimpijski zapalał pan Stanisław.

0: Stanisław Sajdok, jeden z trzech olimpijczyków wywodzących się z Bystrzycy. Zatem było to bardzo wzruszające. Zaprosiliśmy do zmagań sportowych również klientów domów opieki społecznej w Czeskim Cieszynie, w Nytku oraz w Wędryni. Zatem na starcie pojawiło się 46 rywalizujących pań oraz panów. Lały się łzy, rywalizacja była zacięta i my już wtedy podjęliśmy decyzję, że musi się rozpocząć nowa tradycja i Igrzyska Olimpijskie seniorów będą miały regularnie miejsce w kalendarzu imprez sportowych.
1: A niech pan zdradzi, w jakich dyscyplinach współzawodniczyli seniorzy?
0: Przystosowaliśmy dyscypliny oczywiście do wieku oraz do kondycji. Zatem było strzelanie z wiatrówki, a później były zręcznościowe dyscypliny, kiedy zawiązywaliśmy oczy rywalizującym i musieli poznawać rzeczy po omacku. Później podrażniliśmy komórki węchowe, ponieważ musieli poznawać substancje. Później było poznawanie znanych osobowości. Było oczywiście rzucanie do celu. Zatem było to nie tylko o rekordach świata w klasycznych dyscyplinach sportowych, ale była tam i zręczność, była tam wiedza, impreza na medal. A wracając do pana pierwszego pytania, co jeszcze przed nami? Oj, będzie się działo w sobotę 3 października, ponieważ w tym dniu kończymy rok sportu oraz ruchu dwoma zawodami. Na nowo otwartym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy budynku byłej czeskiej szkoły w Pasiekach, wysoko w górach, gdzie mamy zupełnie nowy plac gier oraz zabaw, boisko sportowe, odbędzie się turniej w siatkówce, a w międzyczasie nasz fantastyczny kolarz, góral rowerowy Ondra Rakus będzie starał się bić rekord świata, tutaj autentycznie mówię, w pokonaniu metrów wysokościowych. On zaliczy tak zwany Everesting. Do pokonania będzie miał 8848 metrów wysokościowych na rowerze. Oczywiście na klasycznym rowerze. Żadny elektrorower, ale klasyczny rower szosowy. I ten Ondra będzie jeździł od cupka na łączkę tam i z powrotem. Musi to pokonać 19 razy non-stop i musi to zrobić do 10 godzin. Zatem frajda będzie niesamowita. Do tego oczywiście bazę robimy na tym nowym boisku. Będą kiełbaski, będzie coś z grilla, no i będzie popularna kwaśnica naszych usług technicznych. Zatem proszę traktować tutaj te informacje jako możliwość skorzystania z zaproszenia na przecudowną wycieczkę jesienną.
1: Była to rozmowa z wójtem Bystrzycy Romanem Wróblem. Sobotnie przed południe w Bystrzycy minęło pod znakiem triatlonu Gipczok. Zawodnicy mierzyli się z pływaniem, jazdą na rowerze i biegiem. Była więc sportowa rywalizacja, ale wciąż w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. O tym, jak wyglądały początki imprezy, z jakimi trasami zmagają się uczestnicy i co przyniosła tegoroczna edycja, opowiedział redaktor Sabinie Wojnar, główny organizator imprezy Richard Szarzec.
2: 3, 2, 1, go! Sekunda, go!
3: Jak w kilku zdaniach pan by opowiedział, co to jest ten Gipczok w ogóle?
4: Gipczok je amatorský triatlon s dlouhou tradicí, který vlastně taký krutký sprinterský triatlon. No a je to vlastně otvartá impreza, taková kolažinsko, Bystřici i taková sportová impreza po našem.
3: Jak narodil se ten pomysl i co vlastně označá to slovo Gipczok?
4: No, zrodilo się to w głowie mojego wujka, tatka farmego, który zorganizował pierwszych 17 edycji Gipczoka. No a Gipki jest właśnie taki szybki, taki wartki niezależnie od wieku. No a właśnie to jest ta filozofia Gipczoka, aby my sobie pomimo tego, że przybywa roków, to aby my wciąż byli tacy rychli, aby my byli jak we wodzie, jak na rowerze, tak w biegu, aby się my po prostu utrzymywali w kondycji. A to właśnie taka główna myśl Gipczoka. Porównać się kondycję z każdego roku, popasować się z innymi, ale głównie ze sobą, no i budować kondycję.
3: Która to już edycja?
4: W tym roku 21. edycja.
3: I dla kogo przeważnie jest ten start?
4: No start bywał kiedyś głównie dla dorosłych, ale ostatnie właśnie 4 edycje mamy też dziecięce wyścigi na skróconych trasach, także Gipczok jest do całej rodziny.
3: I czy trzeba być przygotowanym jak typowy triatlonista lub startować może każdy?
4: Każdy może startować. Właśnie to jest ta myśl Gipczoka, że nie trzeba mieć super wyposażenie, nie trzeba mieć neopren do pływania w zimnej wodzie, nie trzeba mieć ekstra szosówkę. Wystarczą normalne szosówki, kąpielówki do basenu, bo powiemy w ciepłej wodzie, buty do biegania normalne. Właśnie to nie jest taki triatlon typowy, gdzie przychodzą tacy wybitni sportowcy, ale w Gipczoku może startować każdy.
3: Ile jest kategorii i jak wyglądają te trasy, które musimy pokonać?
4: To jak zacznę od najmłodszych, tak dzieci do 9 lat, które jeszcze nie umieją pływać, mają swoją kategorię bez pływania. To jest duatlon. Mają 2,5 km na rowerze i 500 metrów biegu. Starsze dzieci, które już umieją pływać, to jest od tych 9, 10 do 14 lat, mają 100 metrów pływania, 4 km na rowerze i kilometr biegu. Tam są dwie kategorie podzielone, aby każdy dostał medal. Właśnie to też jest na Gipczoku, że każdy dostaje medal i każdy dyplom i każdy może wygrać nagrodę, bo nagrody losujemy w tomboli. No i w dorosłych kategoriach jest kategoria młodzioków, to są chłopi do 35 lat, potem są chłopi od 36 do 49 lat i potem są zdrzali chłopi nad 50. To są trzy kategorie chłopski, a u kobiet mamy jedną kategorię Gipczok babka, to jest łączna kategoria od 15 lat wszystkich kobiet.
3: No i te trasy, gdzie oni biegną, gdzie oni jadą, gdzie pływają?
4: Pływa się w basenie w Bystrzycy, dzieci jeżdżą na rowerze i biegają koło Głuchówki, a dorośli mają regularną trasę do Nytku z Bystrzycy i z powrotem na rowerze i potem wzdłuż Głuchówki 2 km biegu.
3: Ilu zawodników bierze udział?
4: Jest około 50 dorosłych zawodników i 25 dzieci.
3: W porównaniu z zeszłym rokiem jest to więcej, mniej, albo ta liczba się jakoś nie zmienia?
4: Jest to podobnie jak w zeszłym i przedzeszłym roku. Trochę mniej. Niektórzy nie mogli z tradycyjnych przyjść, ale znów przyszli inni. Jest podobnie.
3: I co potem czeka zawodników w celu? Jakieś nagrody?
4: Każdy w tomboli może wygrać nagrodę. Każdy staje medal, każdy dyp.
3: W celu jakiejś nagrody?
4: Każdy w tomboli może wygrać nagrodę. Każdy staje medal, każdy dyplom. No i jest też bufet obiadowy. Jest fajna atmosfera kameralna. No, fajnie, fajnie na Gipczoku.
1: Był to materiał redaktor Sabiny Bojnar. W Nytku odbyła się w poniedziałek druga edycja imprezy Światło z Pasionka, zorganizowanej na widokowej łące przez kapelę Czerchla. Dlaczego muzykanci postanowili stworzyć to wyjątkowe wydarzenie plenerowe oraz jakie mają plany na najbliższe miesiące, zdradzili redaktor Sabinie Bojnar, Michał Gaura i Dominik Poloczek.
3: Wytłumaczycie mi może trochę, co to w ogóle jest to Światło z Pasionka?
2: No Światło z Pasionka, w tym roku druga edycja, no jest to, nie chcę powiedzieć koncert, bo to nie chcemy sprawiać klimat koncertu, raczej takie miłe popołudnie. No na Pasionku, pierwszy raz się nie udało, bo pogoda pokrzyżowała nam plany i byliśmy w PZKO Nydek, ale dzisiaj jest pogoda na jedynkę, na medal, więc udało się dzisiaj na Pasionku. I o co chodziło? Chodziło o jakieś po prostu miłe popołudnie dla słuchaczy, którzy bardzo często nas zapraszają. To my jesteśmy zapraszani na urodziny, na wesela, na różne imprezy publiczne i prywatne, a przynajmniej raz w roku chcemy my ludzi zaprosić na imprezę, którą my organizujemy, gdzie my ich gościmy, gdzie właściwie oni mogą posłuchać naszej muzyki, gdzie oni mogą być zaproszeni.
3: Jeśli nie mylę się, to już druga edycja. U kogo w głowie zrodził się ten pomysł na taką imprezę?
5: To chyba u naszego kontrasza Dominika Poloczka. On przyszedł z tym pomysłem w zeszłym roku. Czy coś takiego, prawie jak przed chwilą mówił, nie zorganizować jakąś imprezę dla ludzi, przez nas, dla innych, ponieważ tak jak już mówił, zawsze jesteśmy my ci, którzy przyjedziemy, to teraz przynajmniej raz w roku zorganizować coś dla ludzi.
2: Właściwie trochę po części inspirowaliśmy się właściwie rozmowami przy opiekaniu barana, które organizuje kapela Lipka corocznie. Zapraszają oni ludzi na imprezę, to my stwierdziliśmy, że też swoją zrobimy i właściwie zaprosiliśmy na Światło z Pasionka. I jeszcze chcieliśmy skorzystać z tego, że właściwie to jest ten pierwotny impuls, nie ten baran, ale to, że raz graliśmy tu na Strzyganiu Łowiec czy Myszaniu Łowiec i ktoś nam zrobił zdjęcie na tej scenie z przepięknym widokiem na Beskidy, tam na Czantorię i stwierdziliśmy, że to jest warte właściwie dłuższego programu, dłuższego koncertu.
3: Możecie trochę wytłumaczyć, co oznacza to światło w tej nazwie?
2: Co oznacza światło? No, w różnych właściwie z wiadomości słyszymy ciągle jakieś negatywne sprawy, to chcemy właściwie ludziom przynosić światło. Właściwie myślę, że rolą nas, kapeli muzykantów, jest rozdawać radość, promieniować

0: promieniować światłem, więc symboliczne światło przenieśliśmy do jakiejś rzeczywistej przestrzeni. Zapaliliśmy ognisko na posiłku, które właściwie pali się od początku naszego programu, jeszcze przed programem, jak pierwsi ludzie przychodzili, to już płonęło, więc światło na posiłku jest. Jednak jest fizycznie, a jednak chcemy, by od nas też szło takie jakieś światło, promieniowało.
1: Na scenie nie występowaliście sami, ale mieliście różnych gości. Kto z wami zagrał albo zaśpiewał, pomówił i może dlaczego?
2: Więc jako goście byli u nas Anet Bertus, która jest właściwie nasza długoletnia koleżanka i myślę, że te damskie głosy to jest takie upiększenie tego programu. I jeszcze gościem była kapela bez nazwy. Są to właściwie teraz najmłodsi, młodzi ludzie, którzy też tak grają w kapeli jak my. Właściwie po dłuższym okresie, albo po kilku latach nie jesteśmy tą najmłodszą kapelą. Tak jak my kiedyś byliśmy zapraszani przez starszych i mieliśmy takie właściwie stresy i wszystko, co do tego się włączało, to teraz właściwie myśmy zaprosili ich i mam nadzieję, że to będzie w ramach dobrych relacji międzykapelowych.
0: Ja bym jeszcze dopełnił, że nie chcieliśmy spowodować im stres, który niestety z występowaniem na scenie się wiąże, ale tak jak mówił Michał, no już nie jesteśmy tą najmłodszą kapelą. Kiedyś nam dawano szansę, żeby wystąpić, żeby mieć okazję do występowania, to teraz my chcemy dawać młodszym okazję do występowania.
1: Co dotyczy waszego programu, nie było to tylko granie i śpiewanie. Co mi możecie o tym powiedzieć?
0: No, ten program podzieliliśmy do 4 części. Z pola, z lasa, ze sałasza i z miasta. Skorzystaliśmy z tego, że mamy pośród nas fachowca, gospodarza posiłka Michała Milewskiego, który doskonale zna się na owieczkach i wszystkim, co tego dotyczy i wszystkich obrzędów, więc on nam trochę pomówił, pogadał o obrzędach, które dotyczą sałasza.
3: Kiesi, ań dawno temu, a i tu na tym miejscu rósł las, w którym teraz chłopcy śpiewali, grali, ale przyszedł człowiek i ten las wyczerchlił. I powstał nowy ekosystem. Puścili właśnie tym wyczerchleniem to światło od słonka ku ziemi, tak co by trawa mogła rość. I powstały posiłki, powstały polany, powstały hole.
0: Później przygotowaliśmy krótkie podsumowanie procesów obrzędowych, które dotyczą pola, czyli tam żniwa, dożynki, obchodzani pola i tak dalej. No i właściwie nieprzypadkowo wybraliśmy takie 4 części.
2: Ponieważ w planie w najbliższym czasie jest nagranie płyty naszej pierwszej i właśnie z takimi tematami będzie mógł słuchacz się spotkać.
0: Płyta powstaje dzięki dofinansowaniu z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen.
4: I dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kapela Lipka.
1: Co dotyczy może kolejnych miesiąców, to będzie płyta i macie jeszcze jakieś inne plany?
0: Będzie płyta, szykujemy koncert świąteczny w Stonawie 12 grudnia, w sensie nasz koncert świąteczny. Czerchla i goście, tak jak dzisiaj na posiłku, tylko będzie świątecznie. Jeszcze mamy jedną rzecz, którą będziemy chcieli publiczności dać, ale tej jeszcze nie będę zdradzał. Tej jeszcze nie będę zdradzał, bo ona jest w procesie przygotowawczym.
5: Wysłuchali Państwo materiału redaktor Sabiny Wojnar. Jak przygotować się do porodu i odnaleźć się w pierwszych dniach z dzieckiem? Jutro w wydarzeniach wrócimy do dnia otwartego porodówki w Karwinie Raju. Naszą przewodniczką będzie położna Dorota Polbarszna, z którą porozmawiamy o przygotowaniach do narodzin dziecka i wsparciu dla przyszłych rodziców. Wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek, 1 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz ze Skaldami i piosenką Uciekaj, uciekaj zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.